0: Čokoladni Radio Ed.
1: Mam pomladanske kekse. Mam pomladanske tortice in pomladanski
0: Radio Ed.
1: Kuhan sladoled. Kaj mi?
2: Pomlad.